0: memotitigua kose me dasu wiasima
1: tonobo
0: ani pana tata dawin obituali beblebe na tata iradie

ne sɛ wɔnkɔ aduro so wɔgye mowa nyɛ no brɛ sonkɔne ne afa kɔbidi ɔnade sɛ afotwa kɔkɔkɔɔɛ wabrɛ a na mesirim ahemfo ne wapɔnkɔsotofoɔ taata ɛwade bɛdwoafo ɔhiam ɛwade bɛdwoafo yareɛm ɛwade dwoafii

ɛne ɔgyina stage ɔbaatoo ka bi ɔtɔbi mu bia no asa de nane fa kɔta saa nyankopɔn ma ɔyɛ kronkron no ɛna wode ne tɔ dwuma anaa saa nyankopɔn ɔyɛ kronkron no ɛna wode ne pirikyi anaa saa nyankopɔn ɔyɛ kronkron ɛna wode ne hyɛ nkɔmyɛ anaa